0: jere, mi cedek smakat strat, es moja war, tok, maduka stop, analibu lip mi firkan, namek mede kufka fjera.
1: Ja, jede kufka, a kis pim tisi kwizi.
2: Omu, ja.